My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

0: Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, mizerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylkowidzu. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy, pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.
1: Teto, skąd macie tu śpiewanku?
2: Od mojej mamy Strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziewka, a oni mi tu śpiewanku potem dali.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
Burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako operacja karpacko-dukielska lub dukielsko-preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łękowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskidz nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łękowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łękowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łękowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łękowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Dobrý večer, dobrý večer, ja LM FM, z tej strony Severion Kosowski. Ja was krasnie witam koło słuchania Try Świty, audycji Try Świty, koło słuchania Trych Świtiu, tak jemu powiste. Probaczte, ale też i dnes jem kus zastudzeny, to pewno i po moim ohołosi da się poznać. Dnes mamy 8 dzień żołtnia 2026 roku, czwór, no i to tu audycję czujete priamo. Z Wrocławia. No i z ohľadu na to dmihovo, ja pewno dnesku zmniejszę, budu bisi duo jak wse, ale postaram się wam to te najważniejsze, najciekawsze informacje i peredaty.
1: Molode Rusina, pozdrawuj z LM FM. Słuchaj LM FM. I Molode Rusina ho słuchajut.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Vertam do vas po muzyczni perervi, do rozlacza prodążamy tri świty dnes z roslaskoho studia, kiedyże mamy czetwer, no a hnesko 8 den żołtnia. Tak, to już dnes, hneska się akustisz chwila nam po popsuła. Poprawdzie zapowiadali, że budolało na zachodnich zemnach, im pozerał sobie na chwilu wczera, ale poklasz to. Nie, lije. 8 den żołtnia to 281 den wroci do kincia, lisza nam się 84 dny, no i den oczywiedno nam się korczy. Dnes takoj w Wrocławiu zachód sońca to był mniejszy, bliższy już koło godziny 18:10-15. No na Lemkowy nie dumam kusi się skorsze, jednak około godziny 6 wieczór 18. No ale nie, czy zwykle zmy, że osiniu tak to bywać, trzeba oczywiedno doczekaty do jary. To jeszcze kus. Ale z drugiego boku, czas skoro żeny, tak że to Anysia nie obernemy, a już budemy pomaleńkę praszczaty tot rik i wytaty nowej. No dobry, ale poklasz to z dnes tu kolo słuchania LEM FM 8 żółtnia. Tak idziemy dalsze, a wy czujecie dobrą, fajną muzykę.

No tak, dobrą muzyku gramy, my produżamy to nasze wysłania, a teper pora na to, żebyśmy pozdrowili nasze solenizantkę ta solenizantów, wszystkich tych, co swoje imieniny świadkujete. Dnes za tak zwanym nowym stylom gregoriańskim kalendarium świadkujemy między innymi Ataida, Valeria Seman, Pelagia, Ludwik, Gunter, Ginter, Ewodyjacy, Artemon. Kiedy sobie posmotrymy zaraz do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, tak dnes świadkujemy między innymi Sergej, Jefrozyna, Herman, Dosyfej, Cypafnuty, tak że to wszystkim świadkującym na mnogo i błahe lita. Życzę wam krypkiego zdrowia, żebyście nie musieli tak chorić jak ja teper, kusi się zastudzeny i przez to i mi głos zmieniony, już to pewno poznajete, kiedy już tak postyjno czujete LM FM i to ty mojej audycji. Dobry, do rozpracza dla was, żełam jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze i specjalna śpiewanka dla was, priamo od Stefana Sztecia.

No i tak, witajcie po przerwie na naszych zegarach już godzina pizna, ale my produżamy dalsze wysyłania trioch świtiu. Dnes 8 żółtnia, czetwer, mamy paru netypowych świat, no i między innymi dneska świtowy den zoru. Zir trzeba maty, żeby widzieć, warto go maty, żeby widzieć, dbaty trzeba o zir, żeby widzieć. Tak, że no, majmy prosto pozir na to te swoje oczeniata, kiedy musimy, to oczywiście sobie na nic zakładajmy okulary, żebyśmy lepsze widzieli. Okrem tego, Międzynarodowy Dzień Podologii, to tak główne dwa netypowe świata. Każdy sobie dasz to wybiera, jak widzicie. Jedno i drugie dnes powiązane, możesz powiedzieć, z anatomią człowieka, z tym naszym organizmem. Dobry, teper muzyka, żebyśmy za dużo nie biśdowali, a ja dnes za dużo też z ohledu na kus moje zastudzenia biśdowaty do was nie hoden, ale to necz, muzyka już na was żde.

0: Is this English radio station?
1: Nie.
2: Polskie radio?
1: Nie.
3: Ruskie radio?
1: Nie.
2: Ukraińskie radio?
1: Nie.
3: Wow, wow, wow.
2: LEM FM.
4: No i tak, za rano świątnicia, początek weekendu, chciałoby się rzeczy, no to prawda jeszcze za dnia z rana i za dnia trzeba do roboty pity. Ja ty się tej roboty dasz to porobić. Wschód słońca za rano godziny 6:50 minut, zachód o godziny 17:55. Den oczywiście nam się korotyt i za raniśnia dołhi z dnia, za raniśnia piątnicy to 11 godzin i 5 minut.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Łościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dobro, słuchacze, zachodźcie na portal MFM, czytajcie to też, co dla was przynosimy za ostatni czas. Oczywiście nasze redaktory informują Medżeńczyma i o tym, że jak raz już zaran 9 żołtnia w Ludźmierzy bude wernisaż wystawy Dawida Zdobylaka. Czom ty chmaro zazdrosty, że hej, idę o to, że na holowok tej wystawy win jak raz wziaty z sławnej piśni, jaka zaczyna się słowami w temnoniczku w uboczy, no ale tam jest jedna taka striczka, że to się jak raz zowe, czom tych maro zazdrostysz. Zdawet Zdobylak w jednej z takich dyskusji na Facebooku tam pisał, że jak raz to jedna z jego oblubionych pisen i prosto za to wziął sobie to te słowa, żeby prosto tak nazwać to tu swoją wystawą. Ale to też powiązane z tym, że jak raz jeden z jego obrazów, jaki na tej wystawie bude wkazywany, oczywiście obraz nawiązujący do limkiuskiej kultury, win jak raz przedstawiać po prawdzie wizyju tego, co w śpiłanci było zapisane, wyśpiłane, odże dwoje młodych ludy, co jak raz w temnoniczku w uboczy, gdzie sowa hukat po nocy, on prosto sobie tam leżat i się lubujut. Oczywiście w temnoniczku w uboczy to te słowa do tej piśni napisał Seman Madzelan, ta autorska piśnia, a muzyku przyprawił, zrobił, napisał maestro Jarosław Trochanowski. No i oczywiście sama piśnia przez długie, długie roki była propagowana zawdiakę reprezentacyjnemu ansamblowi Lemki w Polsce, Lemkowina. Tak i teper w temnoniczku w uboczy, a my wszystkich prosimy na wystawę do Ludźmierza u zaran 9 żołtnia, wystawa twórczosty Dawida Zdobylaka.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

I dorosłacze, wertam głowam, przyszła pora na to, żeby sobie widać to powile z naszego olimpijskiego rusyńskiego kalendarium. Dnes 8 żółtnia 1867 roku, to poprawdine dnes, kuzim źli powił, ale dnes wspominamy ryczniciu narodzenia Oresta Sobowa, jaki wrodził się 8 żółtnia 1867 roku. Orest Sobow wrodził się w Drahowie, to udyśnia żupa Mara Morosz, madiarskie królestwo. Pomarł 4 grudnia 1939 roku, był to rusyński prawnik, jurysta, polityk, urzędnik wysokiej rangi i pisatel. Także dnes wspominamy jak raz tą osobę i po prawdzie jeszcze podija. 8 żółtnia 1938 roku to jak raz taka polityczna organizacja CRNR stworzona w 1919 roku w Użhorodzie. Ona sformułowała konsolidowaną autonomną władzę Podkarpackiej Rusy, na czele której był wywedeny Andrzej Brody. To jak raz podija. No i po prawdzie z lemkowiny dnes nic nie mamy. No tak, kus, płanno, że nie mamy. Z drugiego boku, kiedy byste dasz to male, czym byste się chcieli podzielić z naszą redakcją, piszcie do nas na radio@lem.fm albo priamo do mnie severian@lem.fm. A to za to, że kiedy taku podiju macie, żebyśmy pamiętali o rigos moho żołtnia, to sobie do naszego kalendaria dodamy.

jestem tego pewny. W głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który

0: Podajcie mi pineskę, jak już będziecie tam na szczycie.
1: Teraz chciałaś, żeby się ściemniło, bo już przestało.
2: Znaczy, to słońce tak, chyba, tak, to się chyba ściemniło, co?
0: Ja idę po okulary przeciwsłoneczne.
3: Ja chyba też.
1: Jest tu jakiś książę ciemności.
3: Zaraz będzie ciemno!
4: My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

I dorosłacze, ja się z wami maleńkę praszczam, tak to majte się szumni, majte się dobri. Był z wami Severian Kosowski, a to była audycja Tri Świty, jak u CDS w czetwer 8 żółtnia, czuli prosto z Wrocławia. Życzę wam przede wszystkim kripkoho zdrowia, bo mi teper z toho brakuje. Jak sami czujecie, mi głos nie taki może, jak powinien być, a i nis zapchany, a i gorło boliło. A i głowa boliła, wszystko naraz, ale żełam wam, żeby was nic nie boliło, żebyście się prosto weselili i tak na sztodyn byli szczęśliwi. Do poczucia już w sobotu, kiedy pozwuczyt pro was audycja. Odomasz, dobranicz.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

Ale absurd. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut.

dzisiejszym odcinku programu Perełażate budut majetkowe sprawy doznate się też promena zbijniki u grasujuczych na Madziarach, a tak po prawdzie to i na Przesiewskiej Rusy i na Lemkowyni. Ale budet jeżli pro tiaszku, pro winu, dzieciowbejstwa, a i pro kradesz medu. Zapraszam do słuchania. Na początek sprawy z Klimkiewskiego Klucza. Pańskiego roku 1601 torzystwen dni poklekano Wielki Sąd w celi Klimkiewka przy prysutności gomościa pana Jana Potockiego Didycza. W skład sudu włoszli Andrzej Żdyński i Szołtys, Ferenc Wojski, Matwiej Prysłopski, Marek Kunkiewski, Prokop Liszczyński, Petro Truchan z Klimkiłki, Michał Czopak, Hryc Hawrylak z Łosia, Waśko Rusynko z Bilanky, Paulo Kaleniak z Nowyci, Paulo Szelest, Martyny z Liszczyn, Stec Romańczyk, Łukasz Derkacz z Kunkoły, Jacko Karlik i inczych welowiroidnych ludy, a mało to miejsce wtorok przed hrymnyciami 30 sicznia 1601 roku.

stała się ostateczna zgoda między Dańką Romańczakom z Bilanky a Mikułą Szwagrom jego z Rychwałdu. A to zawdiaki spilnym przyjatelom w osobach Łukacza Bilańskiego Szołtysa, Michała Hralskiego z Rychwałdu, Kuźmy Żaniucia z Rychwałdu i Paula Lazurczaka z Bilanky. A to w to sposób, że jako ho był na swoją rolu pryniał Mikułu, brata żeny swojej, tołdy odprawlajuczy się z tojże roli mamu Mikuła daty na sam peret groszy 20 złotych, trzy koroły, dwie czasty miasa, pacia jedno albo dwa. A win mamu swobody wczynyty i z tej roli od stupok wczynyty, nycz sobie, a nie potomnym swoim nie ostał lajuczy. Czy to jest prawo zaświadczeno? Groszom obożeno.

kobiet tym żeprało, osobisty stał się Michał Czopak. Z paserbom swoim, że to meno ma Petro, a prezysko bdych. Oni uznali przed prawom, że się pojednali strany bijatyki, że to był poranił Michał i synom swoim Ignatym, toho to Petra skorsze nadmienno paserb. Tak się pojednali o wszystkie rzeczy, że mają żyty w myri na wieczne czasy. A to jednanie stało się przed igomością panom Janom Potockim na sumu złotych 60, który to groszy ma oddate w tym roku 1301 pod zakładom pańskiej prowiny 100 hryłen, koleby jeden drugomu sztosy nebud w gniwi zrobił.

sprawy muszyńsko i drżały. Sprawa Maruszkę Faransiakiłny o Dityow bystwo. 29 sierpnia 1653 roku. Z rozkazu wielmożnego pana Wojciecha Bedlińskiego z Bedlina, muszyńskiego starosty, sąd rugowego prawa w tym czasie się był zobrał, sklikany Jędrzeją Brzezewickim i inczych w tym czasie rezydujących. Pod tym, że prawom stała się z gromady Andryjówki oskarżena o zatraczenia dityny, które Maruszka Diłka Łazaria Fransiaka stratyła przez zły uczynok, która mery wszystkima inczyma kontrowersyjami nie chotyła przyznaty się, a szkole była podana masterowy w ryci, przyznała się, że porodyła, ale nie znam, jak ono ją zatratyła przed bolestiami. Niewirujący temu tak uriady radcijski, widcijski, cechmasterowski, z wychowoszenia jedynomyślnie pilnie toho pitali jej tortura. Testament albo zoznania na torturach wzięte od Diłki Łazariowej Fransiakowej tak zapisane. Buduczy to ta Maruszka na torturach pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz. Zmidłana zaznała, że prawdą jest, żem ho porodyła z ponedilka na witorok. Wyszłam nadwir z wieczera, na hnoju jem ho porodyła, swoima rukami zakopałam. A to za to, że nie żyła było, bo ho zadusyła kapustu beruczy z wielkoj boczky. To zeznania moje jest i nie będę inaczej duszą peczatuju. Dekret, wyrozumiwszy z zeznania Maruszki, kotra po torturach to potwierdziła duszą swoją peczatajuczy, że ho zadusyła i tak nieżyłe porodyła, w hnoju zakopała, tołdym dekretom jedynomyślnie schowalenym poriszyli szołtysy muszyńskiego kresu, żeby była za taki czyn meczom na sam pered pokarana, a pak kolesom pered.

której to dekret ne budew czyn ładeny, a to za uproszeniem welmożnej pani Katarzyny na tot czas żeny jego mościa, welmożnego pana Wojciecha Bedlińskiego-Muszyńskiego starosty. Listopada 1654 roku spisok opryszkił z aktyw mista królewskiego rycerskiego Sebinola na Madiarach z egzekucją zbijnikiu sporiadzena welmożnym panom żeliczom komisariom jego welmożnosty krakiwskiego biskupa. Numer 1 Hryczko Iwan Hetman, kotroho zabył zawadzki. Numer 2 Kralek Iwan Grambarski. Numer 3 Liptak Malek Majetił w Snysku Matsia Zymułaty. Numer 4 Iwan Makołycki z Laboły, tam Matsia Zymułaty. Numer 5 Grybyjuski z Nowej Łesy, z Nowojowskiego Utrymania, tam się Zymułaty budew młodego Sluzarczyka. Numer 6 Kochan z Łomnyci od Piłnycznoj, tam mat swoju matir w Seredyni Seła. Numer 7 Roman Marchuj, młody chłop Liptak ze Spysza, tam ma się Zymułaty, a ale nie znacia w koho. Numer 8 Zawadzki Iwan alias Nesterak z Wojkoły. Numer 9 Mraz Iwan z Oszczałnyka, tam ma się Zymułaty. Numer 10 Suchy Michał Brudiłski z Ospysza, tam matmatir, tam budę się Zymułaty. I ostatni, numer 11 Iwan Smetana, kotrego zabyli na porożnim poli z korczmarią newczeszowskim, kotrej na stop wbyty jest z Iwanem Nesterakom.

18. września 1683 roku. Sprawa Mikuty Urci o kradzież medu. Skład sądu? Prawo tak radziwskie, jak i widziwskie, muszyńskie. Sprawa Mikuty Urci z Lipnika, pana Sirma jego piddanego, który bdżoły w sali Andrzejówka wyłupił z Lipy dnia 17 września, zimanego i w kryminał osadzonego. Przed sąd i prawo mista Muszyny, tak radziwskie, jak i widziwskie, osobisty stawy wszysia prawy Jan Czerniański listniczej muszyńskiej drżały z gromadą i Andrzejówskim maszał te same wnesli skargu proty Mikuty. Że win lpoł dudu stiał, wziawszy medu z woską. Spostarił to pindziak i dał znate przysiażne koły. Majuczy widomist od owczaria słocho, że nie był tam nikto inczy jak Mikuta. Proto się hojał i z drugiej besidy, że połył przed bratom to, że sód bdżoły, ale jeszcze młody, pid jasen byłyby za nich czapkę. Z tej przyczyny jał się ho i podał ho do wiazniczy, której to wiazen wciug raz i dohnawszy ho i osadzeniu ho drugi raz wciug zas. Dosiahnęno ho i zas osadzeno ho w muszyńskiej wiazniczy, z której żada cia sprawiedliwosty. Przywedeny i zwiazny ci Mikuta przyznał się, że lem kus wosku i mydło dobrał, bo bdżoły jeszcze młode były. Nijakiego pomocnika do tej Lipki dudłały nie mam. Żadat miłosierdzia, wielmożnego jego mościa dobrodija i w Andrzejówskiej gromady. Wino tego nie zasłużeno.

0: szczerze donoszą.
1: Dziękuję za uwagę. Program Zrychtuała. Natalia Molska-Nowak.
2: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: Mił i czery suczesno ilustracyjni wkazuje słowa w lękiłskom języku. Ich znaczenie, złuczenie i asocjacyjni ostają założeniom do besido o dzidowizni i probi jej zachowania. Na ustawi naszli się myczeńczoma słowa czerpano na wielkie obiekto z lękiłskoma słowami, kotroch moż posłuchaty za wdzięka kodem QR, a ciszci na ekspresyjni, na kotrej moż liszyty własną refleksyju. Włostała jest częścią cyklu Lemko w centrii, w ramkach którego w najbliższych miesiącach w Lubinie projdę szereg lemkiłskich podzi. Trybny ci programu budut podano w net. Stowarzyszenia Beskidnyko prosit na czerwową prowulku z cyklu po beskidzkich bezdorożach. Tom razem zawandrują dwokolici z Ondranowy i polsko-słowackiego pogranicza. Odwiedzać myczeńczoma ekologiczną pamiątku Czornomłaku, wydokoło wężu Dukla po słowackiej stronie i Koczeru. Na koniec bude ognisko. Prowulka projdę w najbliższą niedzielę o 11 godzinie. Jest ona odkrota, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizatora prosiat wziąć ze sobą dokumento na wypadok kontroli granicznej straży. Trybny ci najdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnyko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

loch, parkach, ale w Kampinosie pod Warszawą i Szczyni. Zatem chneska pojechamy do centralnej Polski. Kampinoski Nacjonalny Park nie młody, bo był zaklekany już w 1959 roku. Chneska nachodzi się oczywidno w mazowieckim województwie. Obnemat win tereny Kampinoskoj Puszczy w Pradolini Wisły, w zachodniej części warszawskiej kotliny. W puszczy, która jest taką, no, już ostanką, możemy powiedzieć, po dawniejszej mazowieckiej puszczy, zaczęło się wyrubowania lisiu i tworzenia takich polan, tworzenia obszar pod uprawu zemle, pod uprawu gruntu, budowu seł. To wszystko już działo się w 17. stoliciu. To gdy też to te seła bars zbliżały swoją powierzchnię, też powierzchnia rolnych upraw zbliżała się. No i to już no, przyniosło taką zachorozę w 20. stoliciu, że to ta puszcza może zniknuty. No i właśnie w 20. stoliciu przyszła zmina. Mamy teper Nacjonalny Park, no a od kincia 70. roku zemla jest kupowana Nacjonalnym Parkom i no to ta powierzchnia parku zbliżać się, już zbliżać się powierzchnia lisiu i powiedzmy, że zasiach seł jest już ochraniczony. No ale żeby odtworzyć ten stary lis, który no, był setkę roku temu, to potrzebujemy 150 roku. Dopiero po takim periodzie będziemy mieć bars krasny lis, w którym przede wszystkim przeważnie będą rosnuty duby i chrabi. Powierzchnia Kampinoskoho Nacjonalnego Parku Chneska to jest 385 kwadratnych kilometrów. To tylko słowem wstupu, bo jeszcze pro to te lisy i pro różne rody lisiu jak sód na obszarze Kampinoskoho Nacjonalnego Parku ja wam jeszcze powiem. Ale poglasz to, muzyczna przerwa, a wertam do was o paroch minut.

skończyła się muzyczna przerwa i wertamy do Campinas Cojo Nacjonalnego Parku. Chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy sobie przez wyliku Campinosku Puszczu niedaleko od Warszawy. I to ta puszcza, no oczywidno to je krasa, ale ona nachodzi się na bardzo interesującym gruncie, bo na dunach. I to te duny to wozniknęły w takiej pradolinie Wisły. I to wszystko ma związek z ledownikową epochą. Tiż okrem to tych dun, na obszarze parku mamy bachnysty grunty, które tiż należą do bardzo charakterystycznych elementów miejscowego landschaftu. Duny Campinas Cojo Parku są najlepsze zachowanym kompleksem srit zemlanych dun w Europie. No i właśnie mamy bardzo czasem kontrastowy środowiska w Campinosi i one też pomagają tomu, że tot nacjonalny park może pochwalić się różnorodnością świta roślin i zwierząt. Bo na bachnach, na bołotach rosną rośliny takie typowe dla łuk, rosną też takie bachnyste lisy, rosną no, mchy i takie rośliny, które lubią bardz mokre podłoże, bardz mokry grunt. Też jest dost wieloch takich lisiów, w których rosną wilcha czorna. To te lisy nazywamy wilszyną. Tiż wilszyny jest wielo w Campinosi, jak i tiż takich lisiu, że występują nad rikami, potokami blisko wody, że może zalewaty i nanosyty muł. No i bardzo ciekawą rzeczą też jest taka dendrologiczna no, ciekawostka tak naprawdę, że w Campinosi, bo tak też besidujemy pro Campinosku Puszczu, rosnę bereza temna, bereza czorna. Jest to taka bereza, której skóra jest pozbawlena, nie maje biłoho barwnyka, no i za to właśnie to ta bereza nie jest taka biła, jak możemy kojaryty, ale właśnie czorna. No i jak mudry chłowy porachowali, to bardzo wielo gatunki roślin i zwierząt żyje na terenie Campinas Cojo Nacjonalnego Parku, bo no jest tak szacują doślidaczy, że w Campinosie może żyć 50% gatunków polskiej fauny, znaczy prawie 16,5 tysiąca gatunków zwierząt. Poklasz to potwierdzone było życia występowania 5,5 tysiąca gatunków, no i to wskazuje na to, że jeszcze mało znamy, nie wszystko pro campinosku faunu, pro campinoski świt zwierząt. No, zatem jest to bardzo bohate środowisko, bardzo ryżne, bardzo no, takie ciekawe, też pełne lisiu i to też ryżnych rodziu. No i też jest pełne turystycznych szlakiów, je de tam wandruwaty. No i właśnie kus już prototy szlaky, to ja wam powiem po krótkiej przerwie.

Proszę was, kraśni teper na wandriłku przez Kampinoski Nacjonalny Park. Park, jaki małej neje, nachody dziane daleko Warszawy i jest tam bars velo turystycznych szlakił do wyboru. To te szlaky znakowane są i pozwalają na eksplorację najkraśniejszych fragmentów Kampinoskoj Puszczy. Dokładnie mamy około 360 km znakowanych, piszych, turystycznych szlakił. No, one też berą układ do tych szlakił, berą uwachu, układ Kampinoskoj Puszczy. Tak równoleżny kowo, jak smotrejuczy na mapu, to po prostu horyzontalni, idą hołowne szlaky na premier Czerwony, który wede od Dziekanowa Liśnocho do Brochowa i łuczyt najbardziej atrakcyjne miścia parku, wkazujuczy prynachozi wszytkie rody i wszytkie typy landschaftu. Na północnym i południowym pasi dune idę syny i zeleny szlak. No i w zahali to te wszystkie trzy szlaky, czerwony, syny i zeleny, uczat przystanki miasteckich autobusów na hranicach Warszawy z trzema sełami, z trzema miściami w zachodniej części regionu, gdzie nachodzą się bardzo ważne architektoniczne zabytki. Besida pro Brochów, pro Kampinos i pro Żelazową Wolu. Szlaky dla piszych w Kampinoskim Nacjonalnym Parku, podobno jak na terenie Ciłej Polszczy, są malowane farbą, znaki mają kształt prostokuta i prostokutnika, i który składa się z trzech pasiu, z których dwa zewnętrzni są wse białe, a średni, to centralny, wyznaczający kolor szlaku, ma kolor czerwonej, synej, zielonej, czarnej albo żółtej. No i też do tymi szlakami możemy dojść do takiej atrakcji jak Dub Kobędzy. Bars netypowa nazwa Kobędza. Kto to był? Co to było? No właśnie, ja wam wszystko wyjaśnię, ale to po krótkiej przerwie.

Wandrujemy sobie dalsze po Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Trwać program Obzeracz Przyrody, besiduje Jakub Zygmunt. Drochy słuchaczy. No właśnie, już dost velostecha doznale do tej pory pro Kampinos. Znate już kus pro hołowny turystyczny szlak, znate kus już pro naturu, pro przyrodu toho parku. No ale jeszcze choczu wam pro jedną rzecz powiedzieć. Kotra też jest interesującą atrakcją Kampinoskiego Nacjonalnego Parku, a jest to dub kobędzy. Dub, właśnie takie drewo, które rosne na hranyci pasa dune i pasa bachnystych gruntiu. Dub kobędzy jest najbilszym dubom z gatunku Quercus robur w Kampinoskim Nacjonalnym Parku. Maje win 27 metrów wysoty, a joho obsiach na wysoty 1,30 m to je aż 590 cm. Zatem no to obsiach jest wielki. Na podstawie też dośliczania takich przyrostów sztoroka z takiego powiedzmy obrazu toho drewa, pracownik Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ocinyli, że tot dub maje bilsze jak 300 roku. Drewo na pewno pamiętać takie czasy, kiedy to Kampinoska Puszcza należała jeszcze do Korola. Duny były zalesene sosnami przede wszystkim, które były tak wielkie, że były wyrubywane na potrzeby budowania korabliu. Tyż w tamtych czasach bachnyste tereny były tak wielkie, że no, trudno było jeszcze budować jak melioracyjne kanały, jak w późniejszych już stoliciach woznyknęły. No i to dub kobędzy i razem z dwoma inczyma dubamy rosnąć no, przy takim żółtym szlaku, który idę po dawnym teorii liśnej żeliznyci. To ta żeliznycia to nazywa się, znaczy no, nie to ta żeliznycia, ale to ta grupa trzech drew, to nazywają się Jagiellonami, bo jest taka legenda, że one może być ku starszyma i niewykluczone, możliwe, że pod jednym z tych dubiów, może pod dubom kobędzy, odpoczywał Władysław Jagiełło w dorozi pod Grunwald. A dub maje nazwę dub kobędzy, to na cześć i pamiat profesora Romana Kobędzy, który w mer w 1955 roku był bardzo ważnym botanikom, dendrologom i który pracował na rzecz woznykania, zaklikania Kampinoskiego Nacjonalnego Parku. Zatem jest to taka nazwa od nazwiska Romana, profesora Romana Kobędzy. No i oczywidno jeszcze pro Kampinoski Nacjonalny Park możemy być dwaty bilsze, bo no, to tych szlaków jest wielo, to tych atrakcji w przyrodzie jest bars też wielo, wielkie czysło. No ale czasu tiłko nie mamy. Lem to była taka inspiracja, możemy powiedzieć, że degustacja tohoż to oferuje Kampinoski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że bilsze to po prostu budete eksplorowaty samomu na żywo pod Warszawą w toti kraśni Kampinoskiej Puszczy. A teper to już wszystko, co na chneska dla was jem prerychtuwał. Dziękuję wam serdecznie za prysutnist, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkił Obzeracza Przyrody. Żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: autorstwa Miłosza Karaska. Na podiju prosiad Asocjacja Korpus OZ i Letopis OZ w kooperacji z Seum Habura. Po świątecznym akcie w ramach teatralnej Habura 4. Memoriału Wasyla Turoka Hetesza podana formalna hostyna w jedno z aktorami Teatru Aleksandra Duchnowicza. Wasyl Turok Hetesz urodził się w 1940 roku w Haburi. Po studiach na Filozoficznym Fakultecie w Bratysławii, w Czuł Gimnazji i na Prawosławnym Bohosłowskim Fakultecie w Praszowie. Od 1985 roku zaczął robić jak dramaturg w tołdośnim Ukraińskim Nacjonalnym Teatrze w Praszowie, w którym zaczął dawać do repertuaru piesy w rosyjskim języku, mimo że w tym czasie Rusyny oficjalno nie istnowali. W jedno z tołdośnim dyrektorom teatru Jarosławom Sysakom dowali do tego, że teatr zmienił nazwę na Teatr Aleksandra Duchnowicza i stał rosyjskim teatrom, który zohabył ukraiński język i zaczął grać po rosyjsku. W tym czasie Turok Hetesz działał już w rosyjskim wozwrotnym ruchu. Gnes może powiedzieć, że był do tej pory najwyznaczniejszą osobnością trzeciego wozwrotnego ruchu Rusyniu, który zaczął się na Słowacji w 1989 roku. W 1990 roku odbył się pierwszy sojm rosyjskiej obrody, najstarszej porewolucyjnej rosyjskiej organizacji. Pierwszym jej przedsedą został jak raz Wasyl Turok Hetesz. Zaraz potem zaczął rychtować pierwszy światowy kongres Rusyniu, który odbył się w Medżelabirciach w 1991 roku. Był wybrany na pierwszego przedsedu Światowej Rady Rusyniu. Za jego wedzenie kongresu i rosyjskiej obrody podarło się przygotować kodyfikację rosyjskiego języka, która była świąteczno ogłoszona w 1995 roku w Bratysławii. Do 15 listopada novembra w Galerii Centru Twórczych Dziejań w Lubinie może wzrzeć wystawę Joanna Fuczko z nazwą Elementarz. Artystka sięga do koreniów i przez współczesną ilustrację wskazuje słowa w lemkiwskim języku. Ich znaczenia, zwłoczenia i asocjacje ostają założeniem do besiedy o dziedowizni i próbie jej zachowania. Na wystawie znaleźli się mężczyzna słowa czerpana, niewielki obiekt z lemkiwskimi słowami, których możesz posłuchać za wdzięka kodem QR, a tiszcina ekspresji, na której możesz liczyć własną refleksję. Wystawa jest częścią cyklu Lemko w Centrze, w ramach którego w najbliższych miesiącach w Lubinie pройде szereg lemkiwskich podii. Trybnici programu będą podane w net. Stowarzyszenie Beskidnyko prosić na czerwową progulkę z cyklu po Beskidzko-Bezdorożach. Tym razem zawędrują dwokolici z Ondranowy i polsko-słowackiego pogranicza. Odwiedzą mężczyznę ekologiczną pamiątkę Czorną Młaku, wydokoł wyżu Dukla po słowackiej stronie i Koczeru. Na koniec bude ognisko. Progulka projdzie w najbliższą niedzielę o 11 godzinie. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizatora prosiad wziąty ze sobą dokumento na wypadok kontroli granicznej straży. Trybnici znajdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnyko.
1: To były nowiny Radia LMFM.

dzieci stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do domu, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie boją, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ся курят гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрий. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, szumyt jalejcie.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Władimira Hylaka Ostatni z rodu. Przed nami 9 rozdział. Ja sobie, ty sobie, ony sobie.
1: Hryciu myleńki, nie pobysitowałbyś ty stańkom,
0: zwidała łaskawym uśmiechom Nastia swojego męża.
2: Wit zaczudował się, kiedy poczuł od swojej żeny toty neszto denny myły słowa.
3: O czym mam z nią pesidułaty?
1: Żeby oddała się za Ostapa, ona tebe na pełno posłuchat.
3: Żeno, ne wyjżdżaj mi z Ostapą na tor,
0: kryknął zgniwą mórz.
3: Czomże ni?
0: Zaczudowała się żena.
3: Proto, że za nioho tańk ne oddam, choćby mi nohy ci ułał.
1: Na koho my z nią żdeme?
3: Koho boch pryszle, a jak ni to najlipsze lyszyć się diłkom, jak żenom Ostapa.
0: Nastia, kotra niezwykła była do takich odpowiedzi, a tym barże do tak ostroho ich niunoho tonu swojego męża prosto się znerwowała.
1: Ty tak do mene pijesz? A ja ty besiduju. Abo ja, abo Tańka.
3: Jak ona nie opusty tchyży, to ja zaberu się do swoich rodyczył.
1: Rob, co chcesz.
3: Ja nie proto oddała się za tebe, żeby wiczni robyty dla twojej diłki, toho darmo ida. Abo ja budu gazdynią w chyży i mene budę te wszystkie słuchaty, abo idu od kaliem pryszła.
0: To ta zachoroza była powiedziana po rusku i wit nemich jej nezrozumity.
1: Zrozumiał jej tak dobry, że nawet bojał się, żeby jego żena nie zrobiła toho, co zachorozyła.
3: Tiżdy, Nastiu, może trafić się do jakiej inczej żeniuch.
0: Starał się uspokoić jej mąż.
3: Ni, nie możu, żdaty. Jak to ta sprawa nie rozwiąże się, dneska to ja zarano lyszam twi dim.
0: Wit nie znał szto dale besidułaty. Wyszął chladaty potiszenia i natchnienia poza chyżą.
3: Cywin oszalił,
0: mymrotała do sebe Nastia. Do chyży weszła Tańka.
1: Tańka,
0: odozwała się do niej odraz maczocha.
1: Cy robisz se śmiszkę z Ostapa, cy ty tak naprawdę?
0: Naprawdę?
1: Tak, ledaszcza diłko, nie chcesz i ty za nioho? A ja tja nawczu,
0: wstekła się bryć macocha.
1: Choćbyś te zatołkli,
0: odpowiła spokojnie Tańka.
1: Ja tja nie lyszu ani na minutu w spokoju, budu z myją i owynu się wkoło

słowa Jana za to nie wezmę. Ale żeby Lem jak najskorsze was zadowolity, gotowa jem oddaty się za perszocho, lipszocho, który bude mene swatał, a jak ni, to pidu służyty. Prysiachnyj, że tak zrobisz. Kylnu się na pamiat mojej matery, kotra mia tak choriaczo lubyła. Klała się nieszczesna dziuczyna. Pamiataj, żeby znezła mała prysiach, inakże pożałujesz. Zachorozyła rozżerta Nastia. Tańka zdawało się spokojna, wyszła na dwór, ale tam opustyły jej wszytkie syły. Operła hołołku ościnu i stróżka syl spotekła po prekrasnym lyczku i po uchu rydnoj chyży. Smutok i tucha, postraczeni nadii na szczęścia, które se tak jasno przedstawiała w młodych rokach, rwali jej serce. Tańka, czom płaczesz? Zwidał nachli znajemym i hołosom Ostap, który złożył lekko ruku na jej okruchłe rameno. Diłka mygom osuszyła oczy. Annycz, tak sobie. Tańka, dost uszcz żartił, dost, posłuchaj nie. Tańka pidnesła guniomu oczy. Jocho pizrinia spoczywało na niej tak czutliwi, łaskawi, że diłku ochornyło jakise nieponiatne czutia. Ale toto odczutia nie odzerkaliło się na jej lycy. Była jak wse, spokojna i nawet w jej oczach nie było ślidu syls, który lemż to prolywała. Słucham. Besiduj. Tańka, na hospoda Boha, cy wiryż, że ja tebe lublu barże jak żytja swoje? Cy wiryż, że ja bez tebe żyty ne choczu? Szto mi po życiu bez szczęścia? Ty jedna jest ciłym moim szczęściom, ciłom radistiu, ciłym moim życiom. Tańka, błaham tebe, proszę tebe, ne odmituj mia. Zmyłuj się nado mną i woz nazad to słowo, które z wczera powiła. Zapizno, Ostape. Jak zapizno? Luby ty do smerty, nykolne je zapizno. Ach, chołupko, moja myleńka, połycz, że lubisz, że za mene pidesz. Połycz, połycz, tu w nohach twoich proszu. Och, jak ja tebe lublu. To treba ciłkom pokazaty, a ne słowamy, prorekła w kińcy Tańka. To połycz, szto mam zrobyty? Lem połycz ja wszytko, wszytko zroblu, czego zachoczesz, żebym lem tia ne stratył. Diłka kus zdrgnuła. Przyłożyła liłu ruku do sylnocho bijuczoho sercia, a prału podała frajiriowy. A jednak powinen jest mia lyszyty, powiła nachli torżestwennym hołosom. Bo ja nijak nie możu byty twoją. Nie byłbyś szczęśliwy ze mną. Ja to czuję, znam. Zaklała jem się na pamiat o swojej rytniej matery, że za tebe ne pidu. Tańka, ale ja tebe lublu, ja tebe na rukach nosył budu. Jak lubisz, to zrob to oż to proszu. Znam jedną diłku, harda, tycha, dobra, ona choriaczot ja lubyt, za tobą propadat. Z nią budesz szczęśliwy, z nią najdesz światy spoki i błażeństwo i budesz błahosłowił totu minutu, w której staniesz z nią pit wincią. Nasz to mi to znaty, kiedy lem tebe choczu, lem z tobą szczęśliwy budu. Bersy melaniju, a promene zabud. Nie zdolał ostaw jej słowa wypowisty, jak Tańka

wyrwała swoją ruku i poleciła. Nasz to ta dziewczyna się rodyła, lemna nieszczęścia moje. Dumajuczy besiduwał do sebe frair. I na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek już w piatnyciu. Czytała Monika Tylawska.

Hej, witam, Łemki. Mi się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

ojcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Jutry Świty. Echneska już mamy odtynok numer 1253 od wereśnie 2020 roku. Idę w efiri program Try Świty razem z mną. To słuchate jeszcze Seweryjana Kosowskiego i Demka Trochanowskiego. Trzy redaktory w trzech różnych obstawynach, w trzech różnych miejscach, po na trzy różne rody besidujuczy z różną muzyką. Tak właśnie, to są takie trzy świty. No i proszę was, kraśni, do mojego świta, tiż muzycznego świta budeme słuchaty muzyku w różnych językach, z różnych kultur, z różnych zakutyn świta. No i na początku naszego chneśniego odtynka słuchaliśmy muzyku z Armenii. To był ormiański ansambl Ladaniwa. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowką Szakar, co znaczy po ormiańsku cukor. No a teper posłuchamy dalsze da jakoj ciekawej muzyki. To bude z Rumunii Madalina Pawal i śpiwanka Pidna Hołowką Luna. A pak puszczu wam po polsku ansambl Micromusic i śpiwanku Pierwsza godzina.

sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

Wertam do was, drodzy słuchacze, trwać program Treświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy przed chwilką ansamblu Micro Music, to była śpiewanka Pidna Hołowką. Pierwsza godzina oczywiście po polsku. Rajsze pustyłem wam Madalinu Pawal z Rumunii, to była śpiewanka Pidna Hołowką Luna. Drodzy słuchacze, kiedy chcecie ze mną się skontaktować, napisać, skrytykować, albo pochwalety, to jak besiduju poem kiwskie, albo jaką muzyku puszczam, albo na jakie temy besiduju. To wszystko może to oczywidno otwarte domenę pisaty, kieruaty i na tak najbardziej oficyjną drogą to może te pisaty na maila kuba@lem.fm, albo może te pisaty na Facebooku, tam mnie znajdete jak Kuba Zygmunt, albo może te pisaty na Facebooku, na Gamboknyszci, na fanpage Radia Lem FM, tam też może te wysyłate widomosty na fanpage, spokojni, no i doznam się, koli budę taka widomist domenę. No a prodążajmy teper naszą besidu związaną z knesznią datą, doznajmy się do jakich faktów, do jakich statystyk związanych z 9 dniem żołtnia. Chneszni den to 282 den toho roka, do kincia roka, do sylwestra mamy jeszcze 83 dny. Prochody co rok pierwszy tyżden 2026 roka. Dny uż sud sztoraz korotszy. Chneska w Warszawie den trwał 11 chodyn i 5 minut. Schid sącia male w stolici Polszczy o 6:50, a zachód był 18:55. Den chneska był dłuższy od najkorotszego dnia w roci o 3 chodyny i 23 minuty, a korotszy od najdłuższego dnia w roci o 5 chodyn i 42 minuty. Mamy osen i to ta pora roka, iż bude znamy przez 73 dny, kole to bude prochodyty zimowe sące stojania. No a teper dalsza nasza muzyczna podorosz. Uż sme izdyli prez Armeniu, Rumuniu. Byliśmy na paroch minut w Polszczy, to teper na Łemkowynu. Posłuchamy NLM i śpiwanku na Ridni Zemle. A pak pojechamy na Sybiriu, posłuchamy Otyken. Ansamble właśnie stoi Czasty Świta, to bude śpiwanka Pidna Hołówką Autaj.

LEM FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście przed chwilką muzykę ansamblu Otyken. To była śpiewanka Pina Hołówką Autaj. Ranszę słuchaliśmy łymki wskocho ansamblu Enlem i śpiwanki Na rytni zemly. Chneska 9 żołdnia praznujemy liczniciu urodyn ważnego człowieka dla rusyńskiego narodu. Anna Serwycka wrodyła się właśnie chneska 9 żołdnia, ale 1962 roku. Po słowacku oficyjno nazywać się Anna Serwycka, Hanka Serwicka. Wrodyła się ona w Krużlowskiej Huti i jest to region Bardiowa. Znamy Annę Serwycką jak śpiewaczkę narodnych rusyńskich i szaryżskich śpiewanok, no a też i rusyńskich i słowackich duchowych piśni. W jej repertuarii przeważają temperamentne, tak narodne śpiewanki, ale i też są dajaki liryczne, balladyczne i marianskie piśni, z którymi zyskała wielką oblubę u słuchaczy. Jest też Anna z aktywną zbieratelką i propagatorką folkloru. Też pojawiła się, śpiewała wieloch razy taką śpiewanku Kriaczok Lialowej i to ta śpiewanka przeszła zawdziakę Anny Serwyckoj do repertuaru praktycznie wszystkich narodnych śpiewanok i śpiewaczok i śpiwakił. Autorką też Anna jest Sliu i też autorką melodii wieloch śpiewanok, które Sud do Chneska bardzo popularny, na premier Tecze woda, tecze i tak dalsze. Zatem jest to człowiek, który stworzył weloch muzykę, weloch melodii, slił lirycznych i temperamentnych tekstów właśnie po rusyńsku, po słowacku. Jest to prawdziwa taka, możemy powiedzieć, kopalnia folkloru z południowej strony Karpat. No a teper, właśnie jak pro Karpaty idę, to zaraz posłuchamy Daszto z Karpat, ale poklasz to na muzycznej pererwi. Teper wam puszczu muzyku z południowej Ameryki. To bude Pascuala y la Vaca y Fauna, to bude muzyka z Chile, Porque se fue la Paloma. Posłuchamy Daszto takoho po hiszpańsku. A pak właśnie bude Rusin Czendesz Orchestra, ensemble zo Słowacji. Posłuchamy po rusyńsku, oj, kto to chodyt pochrobi. No to już taka śpiewanka, która rychtuje nas kus do bliżających się świat właśnie zmerłych, świata zmerłych, które bude druhoho listopada podla już gregoriańskiego kalendara. Zatem proszę kraśni na muzyczną przerwę i wartam do was o paroch minut.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracę ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Rusin Czendesz Orchestra i bars energiczna, taka żywa, taka klimatyczna muzyka. Śpiwanka mała na hołowok, oj, kto to chodyt pochrobi. Rańsze słuchaliśmy Pasquala i Labaka i Fauna, ansambl z Chile. To był prymir południowoamerykańskiej kumbi, takoho muzycznego stylu. Śpiwanka mała na hołowok, porque se fue la paloma. Drochy słuchaczy, chneska 9 żółtnia, tyż mamy bardzo ważne świato, osobliwo koly sud posered nas, was, robotnyk, praciłnyk, poczty, bo chneska mamy świtowy den poczty i pocztowoho znaczka. Jest to świato, które jest na pamiatku pit pisania berneńskoho traktatu, który zaklekał do życia świtowy związek poczty. No i tot traktat był schwalony w 1969 roku na kongresie właśnie świtowoho związku poczty w Tokio. W ramkach świata, chneśniocho świata, weloch praciłnykił poczty na premier wede nowe produkty do swojej oferty, no ale i tyż w pocztach, weloch derszawach, po prostu sud dawany, da jakie podarki, da jakie chramoty dla zasłużonych praciłnykił. No je to taki den chneska 9 żołtnia, kole to poczta ma swoje 5 minut, zatim kole mamy praciłnykił poczty posered was, dorochy słuchaczy. To żelam wam wszystkoho najlepszego i zaohaczam, żebyście jeszcze przez te poślidne chodyny chneśnioho dnia, bo już piatnycia, no, żebyste dajak sobie popraznowali w chyży, albo desy tam poseret przyjatelił rodyny, żebyste dajak no po prostu popraznowali. To żeje wasze świato chneska. A teper to popraznujmy kus muzyki. Pójdę po estońskie. Taka spokojna, krasna ballada. To będzie kooperacja dwóch artystów, dokładnie solisty i ansamblu Silver Sepp i ansambl Carly Strings. Posłuchamy śpiewanki Miss Mejega On. Pak puszczu wam dasz to już żywocho. Po spokojnej baladi posłuchamy szkockoho folka, to bude ansambl Talisk i instrumentalny utwir Pidnachołowkom Storm.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliście dwie śpiewanki. Dokładniej to był instrumentalny utwór przed chwilką, a raczej to była śpiewanka ze słowami. To przed chwilką to był ensemble Talisk i utwór pod nazwą Storm. To był premier szkockiego folku. A raczej słuchaliśmy estońskiej ballady. To była kooperacja solisty Silvera Seppa i ensemblu Carly Strings, a śpiewanka mała na hołowok Miss Mejega On. A teper proszę kraśnij na małą lekcję pro dalszą zakutynu świta, pro dalszą derżawu. Heska i hame na bliski schit, de nachodyć się weloch interesujących derżaw. No, o pro bliski schit to my czujemy w poślidnych misiaciach, w ciłkom inczym konteksti, ale ja to toj temy nie budu i ty, budu za to, budu i ty, do toho, żebyśmy prezryli się geografii ciekawym faktom związanym z derżawą, jaką jest Katar. Katar to je bardzo mała derżawa, kotra zanymat pół ostrił w rizajuczy się w chubynu perskoj zatoky. Jest to jedna z najbohatszych derżaw na zemle, de zawdziak eksploatacji pidmerskich dżereł zemlanoho gazu właśnie pereszło to ta derżawa bars skoru transformacją z derżawy, która żyła z poławiania pereł w taką zahalną, globalną, finansową no, derżawu. Zatim chneska kust znate się może bilsze pro geograficzne ciekawe fakty związane z tą derżawą, no ale tiż oczywidno nie budujmy jaty takich osnownych faktów, bo Katar jak każda derżawa ma je swoje stoleciu i stolecią Kataru jest Doha. Jest ich tam w tej derżawie jeden urjadowy język i jest to arabski. Walutą w Katarii jest rial katarski. To ta derżawa ma je neweliku powierzchniu 11 kwadratnych kilometrów i na to tej neweliki powierzchni żyje prawie 3 miliony ludy. Zatem hustota zaselenia jest dost wielka, wysoka. No ale na to tej powierzchni, na to tym półostrowi jest praktycznie lem pustynia. Na terenie Kataru nie płynie ani jedna taka stała rika. Zatem no, z słodku wodu to berut tam w 99% z wielkich instalacji odsalania merskoj wody w technologiach MSF i RO. No i na to tej pustyni też nie jest wielkich hir. Jest to praktycznie płaska kraina, najwyższą chorą, ale to takim nie chorą, a możemy powiedzieć da jaką łerszyną, ledwo taką wyriżniającą się w terenie, jest Kurajn Abu Al-Baul. Ma je wysotu lem 103 metry nad morą, nachodzi się na południe derżawy i

To był Tomasz Koćko i orkiestra słuchane z meczeskoj muzykę. To był utwór Pidna Hołowką Kebych Byla Jahodu, a rańsze pustyłem wam latyszską muzyku. To był ensemble Tautumeitas i śpiewanka Pidna Hołowką Gan Gan. Ale my już leszamy i Czechy i Latwiu i wertamy jeszcze na paroch minut do Kataru, do tej arabskiej niewielkiej derżawi na połuostrowi wryzającym się w Persku Zatoku. No i na to ty niewielki powierzchny, no praktycznie je lem sama pustynia. Ale no od, na południe od stolicy, od Dochy, nachodziat się śpiewajuczy diuny. To są bardzo ciekawe miścia. To są diuny, które emitują nyski, wibrujący zwłok, który no, może być hołosny aż do paroch desiat decybeli. I to wszystko dzieje się jako skutek tarcia suwających się zaren suchoho pisku. No za tym właśnie, tak jak pisok po prostu sunę w nys, w dolinu, no to może takie zerno jednoho pisku druhe robity niewielki zwłok, a kiedy mamy ciu taku wielku dziunu, no to może byty tot zwłok dost hołosnym. Zatem śpiewajuczy diuny są taką geograficzną, przyrodniczą atrakcją Kataru. Atrakcją też jest rezerwat przyrody Khor al-Adait. Jest to wyjątkowa merska zatoka, która wryza się w głęboko w serce pustyni. Nachodzi się to ta zatoka na południe derżawy. Tam właśnie ona na paroch desiat kilometrów tak idę tak nieprostą drogą, ale z zakutami wryza się w chłubinu zemle, terenu. No i tam są wielkie piskowe diuny, które bardzo ostro wpadają bezpośrednio do wid oceanu, do wid tej zatoki. Landschafty są wyjątkowe, są cudowne i jest to też bardzo ciekawa taka destynacja na podróż. No ale kojarzymy też tot bryski skit, nelem Katar, ale i też Zjedynione Emiraty, jak Dubaj, Abu Zabi, że tam też budują, dbają nelem o to te pustynne landschafty i wyjątkowe przyrodnicze atrakcje, ale też no, budują nowe riczy, nowe ostrowy na premier. I Doha też może pochwalić się sztucznym ostrowom, nazywać się Perła Kataru. Ma je to ostrzył powierzchnią 4 kwadratne kilometry i jest pierwszą obszyrą w derżawi, gdzie osoby z zachranicy mogą kupować sobie chyży na własność dla siebie. No, rańsze tak nie było lekko właśnie, żeby zaselić się, żeby zamieszkać w Katarii, ale teper właśnie na perli Katarii, na to tym sztucznym ostrowi je to możliwe. No ale wernijmy jeszcze na moment do jakich może tradycji Kataru, bo to nie jelem derżawa, która żyje z eksploatacji ropy naftowej, zemlanoho gazu, ma je też kus takiej starej kultury i to nie idę pro to poławiania pereł w perskiej zatoci, ale też idę pro sokolnictwo. Jest to nacjonalny sport w Katarii, który jest wpisany na listu spadkowiny UNESCO. W stolicy Kataru dzieje wyspecjalizowany szpital dla sokoliów. No, de tam liczat dbają o tysiaczy ptachiu sztoroka. Zatem sokolnictwo, no nie kojarzymy to z Katarą, ale wkazuje się, że jest to bardzo ważna część tamtej kultury, tamtej historii. No i to tiłko pro Katar, a teper proszę kraśni na krótką muzyczną pererwę posłuchamy muzyku, a jeszcze raz dasz to może Szczech posłuchamy, to będzie Wesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli od naszych susidiów, śpiewanka ma je na hołowok Morawo.

To była Vesna i Ego, kooperacja dwóch ansambli z Czech. Słuchali jsme śpiewankę Pidna Hołowką Moravo. Był to taki primir Misha Noho muzycznego stylu, bo Ego jest raperom z Czech. Vesna to jest taki dziewczaczy ansambl, który produkuje pop folkową muzykę właśnie w klimacie czeskiego folkloru. No i to było tak, dumam, że ciekawe dla was właśnie, że chneska to ta folkowa, etniczna muzyka nie jest prezentowana ale w tradycyjnej formie, ale też kusok z niej jest berut ensemble i wykorzystują na potrzeby do jakiejś współczesnej muzyki taka, która zainteresuje wszystkich albo bilszyst słuchaczy, tak, żeby właśnie, no to są takie piłseretki, możemy powisty, zawdzięki którym jest promowana miejscowa, etniczna, narodna kultura. Drodzy słuchacze, my mamy, no tak, jeszcze początek żołtnia, ale choczu was już poprosyty kraśni, żebyste czuwali, żebyste ждали już neodoucha budut zaczynaty się nowe odtynki obzeracza przyrody. Dokładnie to pod koniec żołtnia bude informacja prototo na portale LMFM, no i premierowe odtynki budut już neodoucha o w piatnyciu o 13 chodyni i te budą emitowane. Budą też powtórzenia w każdą sobotę rano i jeszcze noczą z witorka na seredu, tak żeby nasze dorochy słuchacze z Ameryki mogli sobie w takiej dobrej pory sobie jeszcze słuchaty właśnie tej audycji. A budę w to tym nowym sezonie kus inaczej jak do teper. Nie budę pro nacjonalne parki w Polsce, ale budę po prostu pro geologię. Doznamy się, co to jest geologia i czym różnet się od geodezji, od archeologii, od geografii, od innych nauk. Też doznamy się, czym jest skała, a czym jest minerał. Doznamy się, jakie są skały, jakie skały możemy wydyty w terenie, w Karpatach, na Łemkowyni, ale i też na Czurzyni, bo są ciłkom inczy geologiczne obstawyny, geologiczne jednostki na Czurzyni, a ciłkom inczy w Karpatach. No i budy bilsze właśnie takich besit, kus teoretycznych, ale pak już jak to od osnownej kurs perejdeme, no to budę możliwość właśnie wam na kurs wyższym już równe objaśniać tajnek tej nauki. A teper to choczu jeszcze wam objaśnić, ale jaka bude śpiwanka. Posłuchamy Wiadaca ansambl z Mołdawii, to bude śpiwanka Pidna Hołowką Paparuda.

0: Wertam do Was, drodzy słuchacze. Trwać jeszcze przez chwilku program Treświty. Besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilą była muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Via Daca z Mołdawii. To była śpiewanka Paparuda. I już pomale przychodzi ten moment, żeby popraszczać się z Wami. Chneska piatnycia za tym, żelam Wam przyjemnej reszty wieczora i przyjemnego weekendu. Kto nie będzie pracować, to żelam przyjemnego właśnie relaksu i żebyście schosnowali ten swobodny czas tak, jak lem same hoczete, żebyście mali znowu sył od ponedilka wertaty do roboty. A koli w sobotu albo w nedilu budete pracułaty, to żelam wam, żeby to ta robota nie była ciężką. No i to tylko za tym odmenę. My czujemy się w następną seredu o 5 dny, wieczorem po nowinach o 20 hodyni i budu trzy świty ze mną, jak wse, już od bliższe jak 6 roki. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: Lem FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

nasze lemkiwskie radio. Lem FM.

Plem FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Harlem FM na żywo. Wieczór z radiem Lem FM. Den z radiem Lem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.